0: Sunt vicnach metro. Kryła me piece. W serce tepło.
1: Радіо накипіло.